0: Jonas Blue.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: noć.
1: To je kapris.
2: Kapris. Hey, this is Shakira.
0: Burna Boy.
3: Kapris. Kapris številka ena.